0: Radio Gra FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezapłacona kara. Jak nie robią zdjęć, to nie ma się już

0: Mamy poniedziałek, 27 dzień lipca. Czas na pierwsze poranne wiadomości o 6.
1: Pożary w historii zmusiły do ewakuacji dziesiątki tysięcy ludzi. W całym kraju strażacy wciąż walczą z ogniem, a mieszkańcy trafiają do tymczasowych schronień, m.in. do hal sportowych. Według władz ewakuowano już ponad 175 tysięcy osób, a kolejne 30 tysięcy otrzymało nakaz pozostania w domach. Mieszkańcy podkreślają, że najbardziej boli ich nie tyle utrata dorobku, ale przede wszystkim zniszczenie przyrody. Z perspektywy polskich kibiców to był bardzo udany rajd Polski, choć zwycięstwo pojechało do Finlandii. Teemu Suninen i Atti Haapala wygrali 82. rajd Polski, ale na mecie w Chorzowie nie zabrakło biało-czerwonych akcentów. Na podium stanęły aż dwie polskie załogi. Drugie miejsce zajęli Jakub Matulka i Daniel Dymurski, a dla których to pierwsze podium w rajdowych mistrzostwach Europy. Kibice mocno dopingowali kierowców w czasie tegorocznego rajdu. Gromadzili się wzdłuż rajdowych tras, ale najwięcej sympatyków sportu pojawiło się w wyznaczonych strefach kibica. Na każdym odcinku specjalnym było po kilka takich stref.
2: Można powiedzieć, i tyle go widzieliśmy.
3: Można.
2: To co w tym jest fascynującego, że chce się stać i oglądać?
3: To jest kwestia chyba patrzenia się, jak oni to robią, że jednak nie wypadają sobie drogi przy tej prędkości. Chyba to jest najbardziej fascynujące, nie?
4: Dla mnie to jest taka fascynacja po prostu. Ja od dłuższego czasu już kibicuję. Mam na stronie internetowej rajdu, mam też obecne czasy, to jak oni sobie jadą i jakoś to wspomagam tym to czekanie tutaj.
2: A potem przejazd.
4: I jest głośno, są emocje, jest szybko, a potem znowu się czeka.
2: Ale warto, rozumiem.
4: Warto, jak najbardziej.
1: Z kibicami na jednym z odcinków specjalnych rozmawiał Marcin Buczek. W Szczawnicy odbyły się w ten weekend Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wyjątkowe, bo przypadły w 150. rocznicę śmierci twórcy uzdrowiska, Józefa Szalaja, z pochodzenia Węgra.
5: Józef Szalaj z takiego miasteczka, jaką była Szczawnica, stworzył kurort, który był słynny na całą Europę. To jemu zawdzięczamy i te wszystkie tutaj budynki, i to on nadał ten charakter turystyczny spływowi Dunajcem.
0: Sprawdzamy prognozy na poniedziałek dla Wrocławia. Dzisiaj od samego rana dość pochmurno, może też leciutko popadać, na termometrach zaś 17-18 stopni Celsjusza, ale nie na tym się zatrzymamy, bo po południu spodziewamy się słońca, jak i temperatury w granicach 23 stopni Celsjusza. Takiego maksimum możemy się dzisiaj spodziewać. Dzień dobry, już po 6:00 Radio Gravita, a kto dokładnie? Olivia Ciszewska i...
6: Święty Mikołaj! Ho, ho, ho!
0: Nie jesteś jeszcze taki siwy.
6: Tak długo ciągnęły mi się te wakacje, że myślałem, że to już święta. Przepraszam. Piotr Kolszowski, kłaniam się.
0: Gramy.

0: Kaskada, hity pełne słońca na antenie Radia Grano. I tak dzień możemy zaczynać.
1: Absolutnie,
0: cały tydzień.
1: Tak, oczywiście. Tylko dlaczego jest tak rano? Ja się pytam.
0: Nie ma co zadawać takich pytań. Już za chwilę sprawdzimy sobie, co to będzie za dzień, bo kalendarz skrywa swoje tajemnice.
1: To była taka rozkmina człowieka wracającego z urlopu.

0: Dobre granie od samego rana. Przechodzimy już teraz do tego, co zapowiadaliśmy, czyli do naszego kalendarzyka. 27 dzień lipca skrywa imieniny Natalii, Julii, Magdaleny, Jerzego, Teodora, Feliksa i wielu, wielu, wielu innych. Także jeżeli chcecie świętować, to sprawdźcie, może dzisiaj akurat obchodzicie swoje imieniny.
1: Albo ktoś siedzący obok przy biurku obchodzi imieniny i siogo już po ciasto wygnać gdzieś do najbliższej cukierni. Oprócz tego wśród świąt nietypowych Dzień Samotnych bardzo serdecznie wszystkich samotnych pozdrawiamy, a ja też chciałbym, żeby ktoś odezwał się do mnie i powiedział, że on też jest dzisiaj pierwszy dzień w pracy po urlopie, żeby nie czuł się taki samotny.

0: Avicii, Wake Me Up od samego rana w Radiu Gra Wrocław. Budzimy się i ruszamy równocześnie z remontami w naszym mieście. Od nowego tygodnia warto również być świadomym tego, że ciągle coś się dzieje na naszych wrocławskich ulicach. Na wiadukcie w ciągu Alei Armii Krajowej rusza remont dylatacji. No i on tak naprawdę ruszył już w nocy z niedzieli na poniedziałek, także warto uważać szczególnie w tym rejonie.
1: I nie tylko w tym rejonie, warto w ogóle rozglądać się po wrocławskich drogach, bo pomimo, że okres wakacyjny, to wiecie, drogowcy nie śpią i to jest dla nich no w zasadzie najlepszy czas na to, żeby nie aż tak bardzo dawać nam się we znaki w trakcie tego normalnego, porannego rozruchu i trochę popracować nad drogami.
0: A jakby nagle tak wszyscy naraz wzięli urlop? Matko, co to by było? Narzędzia zostawiliby na drodze i trudno, trzeba będzie poczekać.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Moving to the Sun, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. Tak można grać od rana.
1: I oby więcej tego słoneczka jeszcze było, a do siódmej dalej jeszcze wam pogramy i na przykład pojawi się u nas. Co się pojawi?
0: Na przykład Bletka ze swoim różem. Róż na policzkach też się przyda.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 tysiące 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Sprawdzamy prognozy na poniedziałek dla Wrocławia. Dzisiaj od samego rana dość pochmurno, może też leciutko popadać. Na termometrach za 17-18 stopni Celsjusza, ale nie na tym się zatrzymamy, bo po południu spodziewamy się słońca, jak i temperatury w granicach 23 stopni Celsjusza. Takiego maksimum możemy się dzisiaj spodziewać.
0: To jest Gra FM.

czasem. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: wakacyjne rano i dobrze, gramy dalej i wspominamy co się dzieje ostatnio w naszym mieście, a skoro wakacje, to się sporo dzieje. Niestety też kończą się pewne wspaniałe cykle festiwalowe, kończy się Vertigo Summer Jazz Festival, no i już w niedzielę mieszkańcy mogli posłuchać sobie jednego z ostatnich koncertów jazzowych na Wyspie Daliowej.
1: 9. odsłona Vertigo Summer Jazz Festival w ten sposób przechodzi w zasadzie do historii. Można żyć wspomnieniami, ale też planować to, co wydarzy się jeszcze w ciągu tego nadchodzącego miesiąca we Wrocławiu, w tak zwanej kulturze i rozrywce, będzie tego sporo.
0: Będzie się działo, o tym jeszcze powiemy po godzinie 7:00.

0: już bardzo blisko 7 na zegarze, to oznacza, że wielu pewnie jeszcze śpi. Ja pewnie też jeszcze bym to robił, gdyby nie fakt, że już wróciłem i jestem.
1: Dobrze, że wstałeś, dobrze, że tu z nami jesteś i ja się cieszę podwójnie, ponieważ posłuchasz naszego horoskopu. To już po 7.
0: Wstałem, ale nie wiem, czy się obudziłem.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
13: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 27 dzień lipca w kalendarzu. Na zegarach mamy 7 w Radiu Gra. Czas na kolejne informacje.
14: Daniel Chawrylenia, dzień dobry. Zapraszam na poranny raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od dużych zmian w organizacji ruchu w stolicy Dolnego Śląska. Od soboty kierowcy mają poważne utrudnienia na ulicy Trzebnickiej. Jedna z głównych arterii w mieście od rana jest jednokierunkowa.
15: Remont torowiska na Trzebnickiej trwa już od końca czerwca, ale do tej pory kierowcy mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Dziś się to zmieniło. Ci, którzy jadą w stronę wyjazdu z miasta, mogą poruszać się Trzebnicką, natomiast ci, którzy jadą do centrum, muszą korzystać z objazdów, między innymi przez wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, Zegadłowicza, Kleczkowską i Plac Staszica. Swoje trasy zmieniają też autobusy. Remont obejmuje wymianę torowiska i sieci trakcyjnej, a ruch w obu kierunkach powinien zostać przywrócony na początku sierpnia.
14: O zmianach na Trzebnickiej mówiła Martyna Czerwińska, a my pozostajemy w temacie zmian i teraz dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Linia autobusowa 122 zostanie wydłużona. Część autobusów pojedzie ulicą Gagarina. Od 1 sierpnia dokładnie co drugi kurs linii 122 zostanie przedłużony. O to wydłużenie prosili mieszkańcy i Rada Osiedla Muchobór Wielki. Autobusy pojadą z ulicy Rakietowej ulicą Gagarina do Zatoki Postojowej zlokalizowanej przy AOW. Mieszkańcy będą mogli wsiąść i wysiąść dodatkowo na przystankach Gagarina zlokalizowanych w okolicy sklepu Lidl. Zatoka autobusowa przy AOW będzie wykorzystywana jako miejsce postoju technicznego autobusów. Czas na raport z kraju. Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy, którzy nie są już w PiS-ie, mają w tym tygodniu stworzyć nowy klub w Sejmie. Wniosek w tej sprawie może trafić do marszałka w środę, bo dopiero jutro Komitet Polityczny PiS-u ma zatwierdzić decyzję o odejściu części polityków.
16: Wówczas członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą mogli złożyć w Sejmie odpowiednie dokumenty.
17: Ja nie wykluczam oczywiście takiego wniosku. Będziemy o tym pewnie we wtorek rozmawiać. Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych.
16: Powiedział mi europoseł Piotr Müller, te decyzje to nie tylko zmiana, która dotknie PiS, ale też koalicję rządową.
18: Klub PiS-u spada na drugie miejsce, klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
16: Powiedział mi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jeśli Mateusz Morawiecki powoła nowy klub, który będzie liczył 40 parlamentarzystów, stanie się on trzecią siłą polityczną w Sejmie.
14: Tyle Kacper Wróblewski. Daniel Hawrylenia ciągle z wami, pora na raport sportowy o poranku. Śląsk Wrocław przegrał 2-1 z Górnikiem Zabrze w pierwszej kolejce nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Wrocławianie do przerwy prowadzili, ale po zmianie stron opadli z sił i nie wytrzymali naporu wicemistrzów Polski. Pierwsza połowa rozpoczęła się dla gości z Wrocławia wyśmienicie. W 7 minucie błąd pod wpływem dobrze założonego wysokiego pressingu popełnił stoper Górnika Josema. Piłkę przejął Piotr Samiec-Talar i piętą odegrał do Przemysława Banasza. Najlepszy strzelec WKS-u w pierwszej lidze ze stoickim spokojem wykorzystał tę 100% okazję, otwierając wynik i swój indywidualny dorobek w tym sezonie. Punktem zwrotnym była 65. minuta. Urbański chciał posłać prostopadłe podanie w pole karne, ale zablokował je Jehor Matsenko. Niestety zrobił to na tyle pechowo, że futbolówka poszybowała w górę, nabrała dziwnej rotacji i wpadła za zaskoczonego Szoromnika. Bramkę na 2-1 zdobył Iwan Ikiadin. Poniedziałkowy poranek przywitał nas deszczem i średnim zachmurzeniem i niestety tak pochmurno będzie w przeważającej części dnia. Słońca będzie więcej dopiero po południu. Dziś maksymalnie we Wrocławiu 23 stopnie, w tej chwili na termometrach 17 kreska nad zerem, a na barometrach 1005 hektopaskali.
0: Dzień dobry Państwu, kłaniam się bardzo nisko w pełnym porankowym składzie.
1: Niziutko, ale tak, żebyśmy mogli dalej wstać.
14: Niziutko.
1: Zapraszamy Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski.
1: I Urszula, niebo dla Ciebie już za chwilę.
0: Dziękuję.
1: Gramy.
0: Jak miło.

0: To jest wakacyjne rano i dobrze na tej fali w radiu gra. I za chwilę do dobrego grania porannego wrócimy, ale jak zwykle trzeba zerknąć w gwiazdy. Trochę za tym tęskniłem, muszę przyznać. O, no nie miał mi kto robić horoskopu.
1: Mogłeś dzwonić, mogłeś pisać.
0: Spałem.
1: No dobrze, dobrze. W takim razie, jak już wspominałam, może nasi słuchacze pamiętają, w piątek jesteśmy już po retrogradacji Merkurego. Więc mój drogi Piotrze, już nic się nie powinno psuć.
0: Jednak nie tęskniłem, moje życie było prostsze. Znowu nic nie rozumiem.
1: Poniedziałek może być jednak ciężki z innych względów. Nadejdzie czas na rzeczy, które odkładaliśmy w czasie. Zodiakalny byk będzie musiał podjąć ważne decyzje, a takie bliźnięta będą musiały uzbroić się w cierpliwość, bo gwiazdy czują, że jest tutaj pewne oczekiwanie na coś wielkiego, ale nie można dać się zwariować, trzeba się uspokoić. Skupiamy się na tym, co tu i teraz. Najlepiej na porannej kawusi.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku. Teraz mamy dla was takie wieści, proszę bardzo, które mogą zainteresować wszystkich od czasu do czasu wsiadających na pokład samolotu. Tanie linie zaostrzają zasady boardingu i tak na przykład znany irlandzki przewoźnik Ryanair ogłasza, że nie będzie opóźniać lotów z powodu spóźnialskich. Osoby, które utkną w kolejce, na przykład do kontroli paszportowej, mówiąc wprost, mogą sobie tam już zostać, bo samolot na nich nie zaczeka.
1: To dopiero będą wakacje. Nie, nikomu takich nie życzymy.
0: Nie. Maszyny będą startować punktualnie. Tak mówi szef Ryanaira. Koniec, kropka.
1: Ale wiesz co, bo to jest akurat dobra wiadomość, tak co ja myślę teraz. Czyli skończą się już te komunikaty kapitana, gdy już wszyscy będą zapięci w pasy. Szanowni Państwo, musimy teraz trochę poczekać na swoją kolej i jeszcze nie wiemy, ile to potrwa.

0: Igo i Bruce na naszej antenie, hity pełne słońca. Podsumowujemy dalej, co się działo ostatnio w naszym mieście, no bo między innymi ruszyło darmowe kino z okazji festiwalu filmowego Tauron Nowe Horyzonty. No i sporo was przybyło na rynek, sporo były wręcz tłumy.
1: A te tłumy, jak tylko pojawią się w kolejnych dniach, choćby już dziś, to będą mogły obejrzeć na przykład Pokolenie w reżyserii Andrzeja Wajdy i piękne obrazy również w kolejnych dniach. Polecamy.
0: Warto pojawiać się codziennie o godzinie 21:30 do 2 sierpnia będzie można oglądać filmy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: radia gra. My na szczęście się nie smucimy. U nas jest dużo uśmiechu i radości.
1: Prawda, zwłaszcza jak Oliwia zaczyna mówić coś o piersiach. To znaczy ma bałkanica będzie jeszcze u nas na antenie do 8:00. Taka piosenka.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Polska w gronie gospodarczych liderów.
4: Koszt szkolnej wyprawki.
5: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
6: Kolejki do lekarzy.
7: Najpierw upały, teraz burza.
8: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF24 Wrocław.
9: Ernikowski. Rodzińska Mirowska.
10: Eichmann. Kochut.
8: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
17: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: Poniedziałkowy poranek przywitał nas deszczem i średnim zachmurzeniem i niestety tak pochmurno będzie w przeważającej części dnia. Słońca będzie więcej dopiero po południu. Dziś maksymalnie we Wrocławiu 23 stopnie, w tej chwili na termometrach 17 kreska nad zerem, a na barometrach 1005 hektopaskali.
21: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w radiu Gra FM Wrocław o 8 i zapraszamy na kolejne wiadomości w raporcie. A my tak trochę jeszcze wspominamy ostatni weekend we Wrocławiu. Co tam się nie działo na Placu Wolności w sobotę? Tanecznie było i to bardzo.
1: Po tańcówka była, są już zdjęcia na stronie wrocław.pl. Dlatego jeżeli byliście, no to wypatrujcie siebie, jest ich sporo. No chyba, że obawiacie się tego, co zobaczycie na tych zdjęciach.
0: Tak, albo na przykład waszego męża nie było w nocy i to też zajrzyjcie o tej fotorelacji. Może był na potańcówce albo żony.
1: I nie obawiajcie się, jeżeli przegapiliście, to kolejne potańcówki przed nami od godziny 18. 8 sierpnia, 22 i 29 sierpnia jeszcze na wrocławskim rynku.

0: Coraz bliżej godziny 8 na naszych zegarach. Zbliżamy się do kolejnego raportu, prognozy pogody, no i do kolejnych dobrych informacji o poranku, bo tylko takie przekazujemy.
1: Absolutnie. I kolejnego kubka z kawą, bo niektórym pewnie to się dzisiaj przyda
0: czarną,
1: po weekendzie.
0: Czarną kawą.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: Mamy poniedziałek, 27 dzień lipca, godzinę 8 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
8: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Poranny raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od kolejnej inwestycji w jakość wrocławskich ulic. Spółka Inwestycje we Wrocławiu podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy Pawiej od numeru 18 do 32 wraz z budową skrzyżowania z ulicą Jasienicy. Inwestycja obejmie w sumie 320 metrów i ma być gotowa w pierwszym kwartale przyszłego roku. Koszt prac to ponad 4,5 miliona złotych. Wojewódzki konserwator zabytków zdecydował, że na Pawiej pozostanie stara kostka brukowa, ale zostanie wyrównana i ułożona na nowej podbudowie. Sama ulica nie zostanie poszerzona. Po jej bokach powstaną dodatkowe pasy dla rowerzystów ze znacznie wygodniejszej dla jednośladów granitowej kostki ciętej. Warto dodać, że odcinek ulicy Pawiej do Przystankowej będzie przebudowywał deweloper na podstawie umowy z gminą. Chiny wpisały na czarną listę eksportową dwa podmioty z Polski, Politechnikę Wrocławską i spółkę Zożarowa Mazowieckiego, która zajmuje się produkcją półprzewodników. Restrykcje zostały nałożone także na 12 innych przedsiębiorstw i instytucji z Unii Europejskiej, a z czego wynikają, sprawdziła Martyna Czerwińska.
9: To ma być odwet za unijne sankcje nałożone wczoraj na Chiny i Hongkong. Wspólnota ukarała 14 firm za dostarczanie do Rosji komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Nie wiadomo, dlaczego w odpowiedzi na celowniku Chińczyków znalazła się akurat Politechnika Wrocławska. Rzecznik Andrzej Charytoniuk powiedział mi przed chwilą, że uczelnia jest zaskoczona i do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie komentowała tej decyzji. Dodam, że wpis na chińską listę kontroli eksportu oznacza całkowity zakaz sprzedaży Politechnice i prywatnej spółce technologii i materiałów podwójnego zastosowania, czyli tych, które mogą być użyte nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych.
8: Pora na poranny raport z kraju i świata, a w nim pożary szalejące na zachodzie Europy. W Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja jest teraz w okolicach Madrytu, z kolei we Francji w rejonie Bordeaux.
10: W Akwitanii nie kursuje część pociągów, zamkniętych zostało wiele dróg i kilkudziesięciokilometrowy odcinek autostrady A63 niedaleko granicy z Hiszpanią. Francuski rząd i przedstawiciele straży pożarnej przyznają, że ciągle nie udało się zahamować rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni, między innymi z powodu silnych wiatrów i powrotu upałów. Dziś przed południem rozpocząć się ma nadzwyczajna narada prezydenta Emmanuela Macrona z członkami rządu, by podjąć dalsze działania w celu położenia kresu rekordowej fali pożarów lasów.
8: Informował z Paryża Marek Gładysz. Daniel Hawrylenia w dalszym ciągu z wami, a w kolejnym o poranku raporcie sportowym w Radiu Gra trochę ogłoszeń, bo kilka drużyn piłkarskich z okolic Wrocławia poszukuje sparring partnerów. Estetyk Ludów Śląski poszukuje przeciwników na dwa terminy. Pierwszy sparring ma odbyć się w środę o godzinie 19, a drugi w sobotę 1 sierpnia o 14. Oba spotkania zaplanowano w Ludowie Śląskim. Zorza Pęgów szuka rywala na sobotę. Klub dysponuje własnym boiskiem, natomiast przeciwnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów sędziego. KP Fotohigiena Kobierzyce również poszukuje sparing partnera na najbliższą sobotę o godzinie 11 w Kobierzycach. Na niedzielę natomiast sparing partnera poszukuje KS Dobroszów Januszkowice. Drużyna oferuje rozegranie meczu na własnym boisku w Januszkowicach, a Plon Gądkowice planuje z kolei sparing na niedzielę, ale 9 sierpnia i w tym przypadku klub jest otwarty na propozycje rywali. Szczegóły znajdziecie na przykład na stronie Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Gdzieniegdzie we Wrocławiu o poranku jeszcze przelotne opady deszczu, na termometrach 17 kreska nad zerem, ale w najcieplejszym momencie słupki rtęci wskażą 24 stopnie. W poniedziałek we znaki ma dać się nam też zachodni wiatr i jego porywy będą dochodzić nawet do 50 km na godzinę. Więcej słońca i spokoju dopiero po południu.
0: Witamy po ósmej i tak chcielibyśmy dodać, że dzisiaj oprócz Dnia Samotnych mamy także Dzień Chodzenia na Szczudłach.
10: Pięknie, pozdrawiamy tych, którzy nie muszą i tych, którzy lubią również.
0: Chodzić na szczudłach, na przykład do pracy. Oliwia Ciszewska.
10: Piotr Olszewski.
0: Gramy.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie.
1: Dobre granie z samego rana, również po ósmej rozbudzamy dalej do kolejnej kawusi, jak myślimy. No i tak patrząc na kalendarz, już zaraz koniec wakacji. Wrzesień, listopad i co, proszę Państwa, znowu święta. Dlatego nie ma co się dwa razy zastanawiać i już teraz można zgłosić się do pomocy w Szlachetnej Paczce.
2: A to rzeczywiście jest bardzo dobry pomysł. Oddziały w całej Polsce poszukują wolontariuszy, więc no nie ma się co zastanawiać. Może i magii świąt jeszcze aż tak bardzo nie czuć w powietrzu.
1: A ty uważaj, bo zaraz sklepy wystartują, no wiesz. Tak, tak. Ale my też możemy wyprzedzić
2: pewnie
1: wszystkich. To co, puszczamy Last Christmas?
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dancing with Tears in My Eyes. Ja patrzę na to tak, bo Oliwia mówi, że niekoniecznie najweselszy kawałek taneczny, no bo dancing jednak, nie? Tego no, się trzymajmy.
1: To tak akurat dla ciebie po urlopie.
0: Trochę tak. Wszystko o mnie w tej piosence.
1: A już teraz kolejny temat przed nami, mój drogi, bo znalazłam takie ciekawe statystyki, że aż 90% mieszkańców Europy Zachodniej chce się przeprowadzać za granicę. O. Nie pasuje im. Na przykład Brytyjczykom nie pasuje, Francuzi też się chcą wyprowadzać, Niemcy, Włosi, a gdzie? Najchętniej do Hiszpanii.
0: No bo pięknie, bo pogoda się zgadza, wszystko pasuje. Zresztą to z naszymi rodakami jest podobnie, choć nie wszyscy zostają w tej Hiszpanii na stałe. Ostatecznie lądując na przykład w Chicago.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Za chwilę do dobrej porankowej playlisty wrócimy. Ale wcześniej jeszcze takie wspomnienie zaczarowanego ryneczku pod Zamkiem Leśnickim.
1: Można było tam kupić piękne rzeczy i też pooglądać biżuterię, wyszywane maskotki i wiele, wiele więcej handmade'u tak zwanego.
0: Nie jeden facet powiedziałby, na co ci to? Zostaw to, gdzie będziesz to trzymała? Ale to jest piękne,
1: właśnie. To jest potrzebne. No i jeżeli ominęliście tę okazję, to spokojnie. Każdy taki ryneczek będzie odbywał się w ostatnią niedzielę miesiąca, najbliższy 30 sierpnia, później 27 września i tak dalej, do listopada.
0: A wstęp jest wolny.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dawid Podsiadło w Radiu gra na błysk, to już za nami.
1: Zrobił nam na błysk to akurat po weekendzie, po takich sobotnich porządkach.
0: Tak, tak.
1: A przed nami jeszcze Robert Gawliński. Nie stało się nic, tak sobie zaśpiewamy przed godziną dziewiątą.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Niskie ceny są...

0: bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Płaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Gdzieniegdzie we Wrocławiu o poranku jeszcze przelotne opady deszczu, na termometrach 17 kreska nad zerem, ale w najcieplejszym momencie słupki rtęci wskażą 24 stopnie. W poniedziałek we znaki ma dać się nam też zachodni wiatr i jego porywy będą dochodzić nawet do 50 km na godzinę. Więcej słońca i spokoju dopiero po południu.

0: wakacyjne rano i dobrze. Powoli zbliżamy się do 9:00, do kolejnych informacji w raporcie, ale zaglądamy jeszcze na moment do piłki nożnej. Wcale nie do Chicago Fire. Roberta na razie zostawiamy w spokoju. Jeszcze tych goli nastrzela, spokojnie. Chodzi o innego naszego wieloletniego reprezentanta. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie kariery w roli bramkarza. Jak też stwierdził, już zaczął kurs trenerski i będzie chciał się zająć szkoleniem młodszych kolegów.
1: No, Wojtek Szczęsny może też miał takie plany, a jak wyszło, wszyscy wiemy. Tak czy owak, piękna kariera i popularnemu Fabianowi podziękowania i gratulacje składają niemal wszyscy koledzy. No i my też dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Już za chwilę godzina 9. Dla nas to moment, żeby powoli zbierać swoje graty i gracioszki z naszego studia, ale również szczęśliwy moment, bo możemy przywitać się z Mariuszkiem Pucyło.
1: Szczęśliwej drogi już czas w stronę Mariuszka Pucyło.
0: O. Ale jeszcze za chwilę coś tam do was powiemy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
1: Poniedziałek w kalendarzu, 27 dzień lipca, jest 9, czas na raport.
16: Ekosystem ogłosił kolejny przetarg na odbiór odpadów. Daniel Hawryleń, witam ponownie. Od tego tematu zaczynamy poranny raport w Radiu Gra Wrocław. Przypomnijmy, że poprzedniego przetargu nie udało się rozstrzygnąć od marca ubiegłego roku. Aktualnie wykonawca wybierany jest z wolnej ręki. Teraz, jak mówi Radiu Gra prezes ekosystemu Michał Młyńczak, spółka chce podpisać 6 umów.
17: Z oferentami, którzy złożą oferty, zamierzamy zawrzeć umowy na 4 lata. A szacowana wartość tych umów to około 2 miliardów złotych. Ta estymacja i te szacunki wynikają między innymi z dzisiejszych kosztów i cen wolnej ręki, z inflacji, wzrostu wynagrodzeń, a także innych czynników ekonomicznych, które brane były pod uwagę dla szacowania tej wartości.
16: Przypominamy, że Rada Miejska Wrocławia zadecydowała o podwyżce stawki za wywóz śmieci. Ta od września wzrośnie do 55 zł za osobę. Zmieniamy temat. Wrocławskie mieszkania otworzyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla północnej części wnętrza Wapienna Gajowa Kamienna Przestrzenna. Będzie to drugi etap remontu. Wpłynęły 3 oferty mieszczące się w zaplanowanym budżecie na to zadanie. Program użytkowy przygotowywanej do remontu części północnej był już przedmiotem pierwszego pierwsze konsultacje z mieszkańcami. Pojawią się tam nowe chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie i nasadzenia zieleni. Ostateczną koncepcję mieszkańcy poznają w kolejnych konsultacjach pod koniec tego roku, a roboty budowlane w ramach drugiego etapu powinny ruszyć na początku przyszłego. A teraz ważne informacje dla kierowców i ich portfeli. Cena ropy spada. To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak duże są spadki wartości słupków na giełdach? Posłuchajmy.
8: Średnio ponad 5% potaniała baryłka ropy do poziomu w granicach $86. To nadal bardzo drogo, ale pojawia się światełko w tunelu. Jeśli Waszyngton i Teheran spróbują znów wejść na ścieżkę dyplomacji i poszukiwania trwałego porozumienia, zobaczymy wkrótce kolejne obniżki.
16: Tyle dziennikarz redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, za kilka dni powinniśmy zobaczyć obniżki na dystrybutorach. Przejaśniło się i rozpogodziło we Wrocławiu jeszcze tego poranka. Opady przesunęły się dalej na wschód kraju, a z nami został silny wiatr, który w porywach będzie dochodził do nawet 70 km na godzinę. Tak aura będzie wyglądała niestety w przeważającej części poniedziałku. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie. W tej chwili jeszcze słupki rtęci są na poziomie 19 kreski nad zerem.
0: Powracamy, ale na chwilę, po dziewiątej, ponieważ musimy przygotować wszystko dla naszego kolegi, żeby miał odpowiednio krzesełko przygotowane, wygrzane, żeby kawusia była zawsze ciepła i aromatyczna. To wszystko dla niego, naprawdę.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak.
1: Tak tu dbają.
0: Do Mariuszka.
1: Zostanę chyba na dłużej.
0: A spokojnie, tylko wróć jutro rano, bo też w tym samym duecie będziemy was widzieć.
1: Właśnie to miałem na myśli. Piotr Kolszowski.
0: I Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa.

Kiedy, jak nie na wakacjach, możemy pogwizdać na wszystko. Whistle i Flo Rida w Radiu Gra, a ja mam przed sobą ciekawe informacje. Jaką kawę najczęściej piją Polacy? Ciekawi? Okazuje się, że najbardziej smakuje nam ta kawka z mleczkiem. Czy to latte, czy cappuccino. To najczęściej wybierana kawa. Na miejscu drugim czarna kawa. I tu ciekawostka. Najczęściej ta czarna kawa to taka staromodna zalewajka albo plujka, jak mówią inni. Takie są najpopularniejsze kawy w Polsce, ale myślę, że w poniedziałek o tej porze Polacy najczęściej piją mocną kawę. No to smacznej kawusi, Mariusz Pucyło. Witajcie, zapraszam do 13:00. Za chwilę Sandra.

Dub Dogs w Radiu Gra. Ach, ta pogoda, co ona wyprawia tego lata, to aż trudno uwierzyć. No to sprawdźmy, jak będzie wyglądał ten tydzień we Wrocławiu. No dzisiaj poniedziałek to już obserwujemy. Jutro cieplutko i słonecznie, 24. W środę jeszcze cieplej, 29. Czwartek to już upał, 34 stopnie. Równie gorąco ma być w piątek. Potem troszeczkę w dół, sobota 28, niedziela 30 stopni. Przez kolejne dni nie powinno padać, ale dzisiaj mamy zagrożenie opadami. Pogoda w kratkę. Tak to wygląda. Gramy dalej, to już Urszula. Słuchaj.

0: klimat. Adam Lambert i Ghost Town w Radiu Gra. A kalendarz przypomina, że tego dnia, czyli 27 lipca, tylko 130 lat temu, w roku 1896, Giulielmo Marconi przeprowadził w Londynie pierwszą publiczną próbę radia. To między innymi i tej próbie, i temu panu zawdzięczamy, co mamy, czyli radio, w tym Radio Gra. U nas za chwilę najnowsza prognoza pogody.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Ernikowski, Rodzińska, Mirowska,
9: Eichmann, Kochut,
7: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Po reklamie.
8: Przejaśniło się i rozpogodziło we Wrocławiu jeszcze tego poranka. Opady przesunęły się dalej na wschód kraju, a z nami został silny wiatr, który w porywach będzie dochodził do nawet 70 km na godzinę. Tak aura będzie wyglądała niestety w przeważającej części poniedziałku. Na termometrach maksymalnie 24 stopnie. W tej chwili jeszcze słupki rtęci są na poziomie 19 kreski nad zerem.
9: Słuchasz radia, gra FM.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, to Armin van Buuren, a ja podpowiem, że dzisiejszej nocy, tej, która już była, czyli nocy z niedzieli na poniedziałek, wprowadzono tymczasową organizację ruchu na wiadukcie zachodnim, czyli na jezdni dla kierunku ulicy Pięknej, w ciągu Alei Armii Krajowej nad ulicą Krakowską, a te zmiany są związane z rozpoczynającą się wymianą dylatacji na wiadukcie drogowym. Więcej lokalnych wiadomości już za chwilę w raporcie o 10:00.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedaż

0: 10% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Po reklamie.
8: Jest 10 w poniedziałek 27 dnia lipca. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
9: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 10 i zapraszam na najnowszy raport w Radiu Gra. Zaczynamy na wrocławskim lotnisku, które tłumnie odwiedzają podróżnicy i turyści. Nic dziwnego, w letniej siatce połączeń do wyboru mamy aż ponad 100 kierunków na 3 kontynentach. To jak na regionalne lotnisko bardzo dobry wynik, mówi Radiu Gra rzecznik portu Bartosz Wiśniewski. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
10: Od czerwca funkcjonują bezpośrednie loty z Wrocławia na La Palmę. Ruszyły również loty na Zanzibar, jeżeli ktoś ma ochotę na troszkę więcej egzotyki, więc to plus te kierunki, które są najczęściej wybierane przez pasażerów w sezonie letnim, a więc Turcja, Egipt. Jeżeli chodzi o te kierunki na wypoczynek samodzielnie organizowane, tutaj również zaskoczenia nie ma. Wszystkie południowe kierunki latają obłożone niemal do ostatniego miejsca, a więc Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja.
9: Nie zapominajmy, że jednym z kierunków z wrocławskiego lotniska jest też Ohryda w Macedonii. A teraz dobra informacja dla pasażerów wrocławskiego MPK. Linia autobusowa 122 zostanie wydłużona. Część jej autobusów pojedzie ulicą Gagarina. Od 1 sierpnia dokładnie co drugi kurs tej linii zostanie przedłużony, a o to wydłużenie prosili sami mieszkańcy i Rada Osiedla Muchobór Wielki. Autobusy pojadą z ulicy Rakietowej Gagarina do Zatoki Postojowej zlokalizowanej przy AOW. Mieszkańcy będą mogli wsiąść i wysiąść dodatkowo także na przystankach Gagarina zlokalizowanych w okolicy sklepu Lidl. Sama zatoka autobusowa przy AOW natomiast będzie wykorzystywana jako miejsce postoju technicznego autobusu. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozklelili na szlaku naklejki z QR-kodem. Odsyła on do strony, tam informacje pogodowe dotyczące bezpieczeństwa na szlaku, ale to też prośba o wsparcie finansowe na naprawę sprzętu.
11: Nie mamy takiego bezpiecznika, takiego buforu bezpieczeństwa, gdzie moglibyśmy sobie spać spokojnie, patrzeć optymistycznie w przyszłość, że w przypadku jakiejś awarii, usterki czy poważniejszego zdarzenia ten sprzęt będzie mógł być po prostu nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę podmieniony na nowy.
9: Mówił szef MOPR-u Jarosław Syroka. Słabe przelotne opady deszczu i silny zachodni wiatr będą przeważały w poniedziałek we Wrocławiu. Będzie też nieco chłodniej, do 24 stopni. W tej chwili na termometrach 20 kreska nad zerem, a na barometrach 1007 hektopaskali. Ciśnienie do końca doby będzie wzrastać.
8: Mam nadzieję, że wszyscy już rozbudzeni przez kawę, a jeżeli nie, to włączamy hity pełne słońca, najlepiej głośno. Teraz nowy David Guetta, Mariusz Pucyło, cześć.

0: hit wakacji 1998. W 2026 też dobrze brzmi To czarno-czarni i nogi w Radiu Gra. A propos wakacji, słuchajcie, w Niemczech pewien turysta otrzymał ponad 900 euro odszkodowania za brak dostępu do leżaków przy basenie. Prawie 1000 euro za to, że nie mógł skorzystać z leżaka, bo było ich po prostu za mało. Kto tego nie przerabiał? Sąd w niemieckim Hanowerze orzekł, że organizator wycieczki musi zapewnić odpowiednią liczbę leżaków w stosunku do liczby gości. Nie zapewnił, to zapłacił prawie 1000 euro odszkodowania. No tyle, że nie każdemu chce się chodzić po sądach. A ja to sobie myślę, że żeby rano mieć zapewniony leżak, to może po prostu spać już na tych leżakach. Przy okazji zaoszczędzimy na pokoju.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: To jest gra.

0: Elise w Radiu Gra. Patrzę na godzinową prognozę pogody. Dzisiaj wieczorem we Wrocławiu będzie całkiem przyjemnie. Około 20, 21, 22 stopni i nie powinno padać. To ważne, bo przecież można skorzystać z kina pod gwiazdami. Przez ostatni weekend wielką popularnością cieszył się ekran na wrocławskim rynku. Tam aż do 2 sierpnia, czyli do końca tego tygodnia, będzie okazja oglądać filmy. Codziennie o 21.30. Dzisiaj to będzie Pokolenie Andrzeja Wajdy. Przyglądam się repertuarowi i jak dla mnie to największą gratką będzie chyba sobotni pokaz legendarnego filmu Cinema Paradiso. Ale codziennie coś ciekawego. 21.30 kino pod gołym niebem na wrocławskim rynku. Za chwilę gramy dalej. Za chwilę Britney Spears.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słabe przelotne opady deszczu i silny zachodni wiatr będą przeważały w poniedziałek we Wrocławiu. Będzie też nieco chłodniej, do 24 stopni. W tej chwili na termometrach 20 kreska nad zerem, a na barometrach 1007 hektopaskali. Ciśnienie do końca doby będzie wzrastać.
0: To jest Gra FM.

Hity pełne słońca w Radiu Gra, a po przeciwnej stronie do słońca mamy księżyc. To podpowiem, że w tym tygodniu czeka nas pełnia księżyca, to będzie w najbliższą środę, a ten lipcowy księżyc nazywany jest księżycem rogaczy, ponieważ w tym okresie jeleniom odrasta nowe poroże. Pełnia pojutrze, jeszcze jedna wakacyjna atrakcja i to za darmo. Teraz wraca nasze wakacyjne granie, teraz Papa Dance.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Gra. W poniedziałek 27 dnia lipca na zegarach 11, czyli zapraszamy na raport.
10: Daniel Hawrylenia, zapraszam na raport o 11 w Radiu Gra Wrocław. Na początek wrocławski MOPS, który przekonuje, że koperta życia to proste rozwiązanie, jakie może pomóc uratować zdrowie. Jak tłumaczy nam rzeczniczka MOPS-u, Anna Bytońska, to prosty zestaw. Koperta, formularz i magnes, który w razie potrzeby udzielenia pomocy może przekazać ratownikowi medycznemu wiele ważnych informacji.
11: Formularz, który wchodzi w skład koperty życia, należy wypełnić. Należy umieścić tam takie informacje jak grupa krwi, dane osobowe, kontakt do najbliższych, przebyte choroby, wszelkie uczulenia, przyjmowane leki, nazwisko lekarza prowadzącego. Następnie taki formularz, czyli kopertę życia, należy umieścić w widocznym miejscu.
10: W kolejnych raportach w Radiu Gra dowiecie się, kto powinien mieć taką kopertę. Bądźcie z nami. A teraz dobra informacja dla turystów, również z Wrocławia. Jak donosi nasz korespondent z regionu, Bartek Paulus, Karkonoski Park Narodowy zakończył remont odcinka zielonego szlaku ścieżki nad Reglami.
12: No a szlak zachował swój naturalny, górski charakter, zapewnia Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
13: Przywróciliśmy stary, przedwojenny przebieg szlaku turystycznego od strony schroniska pod Łapskim Szczytem w kierunku Śnieżnych Kotłów. Stary przebieg szlaku zielonego.
12: Zielony szlak nadal jest kamienistą, miejscami wymagającą górską ścieżką.
10: Dodajmy, że remont tego szlaku to element większego projektu wartego ponad 6 milionów złotych. Dziś Polska podzielona ostrzeżeniami IMGW dotyczącymi burz. Grzmieć może na wschód od linii Gdańsk-Łódź-Kraków, a gdzie szczególnie trzeba dziś uważać, dowiedział się Piotr Bułakowski.
14: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą m.in. województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także części centralnej i południowej Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami na Podkarpaciu. Tam obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia.
10: A więcej o pogodzie dla Wrocławia dosłownie za chwilę. Zostańcie przy odbiornikach. We Wrocławiu co prawda dzisiaj bez burz, ale pojawiać będą się słabe, przelotne opady deszczu. Dokuczać będzie nam też silny wiatr, w poniedziałek zachodni, który w porywach osiąga nawet 70 km na godzinę. Do tego przez cały dzień sukcesywnie będzie wzrastało ciśnienie. Na razie barometr w studiu Radia Gra pokazuje jeszcze 1007 hektopaskali.
9: Już po 11, czyli jesteśmy powolutku bliżej obiadu niż śniadania. I bardzo dobrze, i to brzmi optymistycznie. Hity pełne słońca, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. teraz potupiemy i poklaszczemy. Oczywiście Queen i We Will Rock You, potem między innymi ATB, Shakira i Harry Styles. Buddy,

ATB, you're not alone. Kto ma włączone radio, ten na pewno nie jest sam. W radiu gra hity pełne słońca, a teraz coś z zupełnie szalonych wiadomości, z szalonych wydarzeń ostatnich dni. Strażnicy miejscy z Piaseczna poinformowali o interwencji w miejscowości Wólka Kozodawska, gdzie łoś wbiegł do czyjegoś domu. Spłoszony łoś wpadł przez okno do jednego z domów. Na szczęście mieszkańcy bezpieczni, nikomu nic się nie stało, chociaż łoś narobił bałaganu i poniszczył trochę mebli. Wszystko skończyło się dobrze, wszystko skończyło się szczęśliwie. Łoś sam znalazł drogę wyjścia. Łoś w dom, Bóg w dom, czy jakoś tak to było.

Po mundialu zostały wspomnienia, no i została piosenka Dajda i Shakira w Radiu Gra. A dalej o piłce nożnej. Wkrótce we Wrocławiu kolejne wielkie wydarzenie, kolejny wielki mecz. Polska zagra ze Szwecją w ramach Ligi Narodów. To będzie oczywiście na Tarczyńskiej Arena. Mecz zaplanowany jest na 17 dzień listopada. Stawka jest nie byle jaka, bo oprócz pieniędzy i trofeum za wygranie Ligi Narodów są także przepustki na Mistrzostwa Europy 2028, także nasi nie powinni tego lekceważyć. Przypomnę, w ramach Ligi Narodów mecz Polska-Szwecja we Wrocławiu, dokładnie to będzie 17 listopada. Jeszcze daleko? Zobaczycie, jak to szybko minie. Teraz już Kaja i Prawy do Lewego. W dużych

0: Wspaniałe lata 80. Irene Cara, za chwilę bardziej współcześnie, za chwilę Harry Styles, ale najpierw prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Polska w gronie gospodarczych liderów.
4: Koszt szkolnej wyprawki.
5: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
6: Kolejki do lekarzy.
7: Najpierw upały, teraz burze.
8: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
9: Erlikowski, Rodzińska, Mirowska,
10: Eichmann, Kochut,
8: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
14: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Po reklamie.
21: We Wrocławiu co prawda dzisiaj bez burz, ale pojawiać będą się słabe, przelotne opady deszczu. Dokuczać będzie nam też silny wiatr. W poniedziałek zachodni, który w porywach osiąga nawet 70 km na godzinę. Do tego przez cały dzień sukcesywnie będzie wzrastało ciśnienie. Na razie barometr w studiu Radia Gra pokazuje jeszcze 1007 hektopaskali.
1: To jest Gra FM.

0: Podobno w poniedziałek tracimy około 12 minut na narzekanie, na poniedziałek i na pogodę. No to sprawdźmy, może prognozy będą optymistyczne. Pogoda za chwilę, ale najpierw raport w samo południe.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest południe, przenosimy się do newsroomu Radia Gra. Pora na najnowszy raport i prognozę pogody, potem Another i Talk to You.
12: Ekosystem ogłosił kolejny przetarg na odbiór odpadów. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Od tego tematu zaczynamy raport Radia Gra w samo południe. Aktualnie wykonawca wybierany jest z wolnej ręki, jednak spółka chce podpisać 6 umów. Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman twierdzi, że nowy przetarg jest tylko początkiem zmian w systemie gospodarki odpadowej w stolicy Dolnego Śląska.
13: Mamy bardzo poważne pytanie, czy nie tworzyć własnych jednostek, które będą konkurować na rynku. Próbujemy przyspieszyć pracę nad pewnymi elementami systemu, o których się mówi od lat. Mamy fragmencik w postaci kompostowki niedużej, chcielibyśmy zdecydowanie ją rozwinąć. Następnie prowadzimy pracę nad sprawą biogazową.
12: A my przypominamy jeszcze, że od września zapłacimy za wywóz śmieci 55 zł za osobę. Tak zdecydowała Rada Miejska Wrocławia. A teraz inna miejska spółka. Inwestycje we Wrocławiu podpisały umowę z wykonawcą na przebudowę ulicy Pawiej wraz z budową skrzyżowania z ulicą Jasienicy. Zadanie ma być gotowe w pierwszym kwartale przyszłego roku i będzie kosztowało ponad 4,5 miliona złotych. Przebudowa obejmie w sumie 320 metrów ulicy Pawiej od numeru 18 do 32. Warto dodać, że odcinek ulicy Pawiej do ulicy Przystankowej będzie przebudowywał deweloper na podstawie umowy z gminą.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. A kiedy wniosek zostanie wysłany, posłuchajmy.
14: Właśnie uzyskałem informację, że jest wysyłany. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem MSZ-u. Przygotowanie tego wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS, który ma usłyszeć szereg zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Od kilku tygodni Ziobro jest w USA, wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej ukrył się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
12: Tyle Krzysztof Zasada. Przelotne opady deszczu i silny wiatr będą kształtowały aurę we Wrocławiu również w drugiej połowie dnia. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 24 stopnie. W ciągu dnia powoli wzrastać będzie też ciśnienie. Jest szansa, że więcej słońca pojawi się późnym popołudniem.
0: Radio Gra wita ponownie po 12. Mariusz Pucyło, dzień doberek. Poniedziałek, 27 dzień lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Natalia i Julia. Pozdrawiamy i gramy teraz Another w numerze Talk to You.

0: zmienić nas na dobre.
1: To chyba o jakimś poprzednim związku, bo na pewno nie o mężu. Roxana Węgiel w radiu gra dzisiaj 27 lipca. Kto ma dzisiaj urodziny? Ręka do góry. Pozdrawiamy serdecznie i już uświadamiamy, jakie gwiazdy świętują razem z wami. Magdalena Różdżka, polska aktorka, kończy dzisiaj lat 48. Natalia Lesz, piosenkarka, ma 45 urodziny. A osoby urodzone 27 lipca podobno potrafią połączyć odwagę z poczuciem humoru. Lubią być w centrum wydarzeń, ale najlepiej czują się tam, gdzie mogą zarazić innych dobrą energią. Jeszcze raz najlepsze życzenia i jak zawsze piosenka w prezencie. Za moment Kungs i Galaxy.

0: Energia na poniedziałek, czyli hity pełne słońca, tym razem Bonfunk MCs. Co dzisiaj się dzieje ciekawego? Jak dzisiaj spędzić czas? O, to jest fajna propozycja. Samoobrona dla dorosłych. Centrum Aktywizacji Lokalnej Przedmieście Świdnickie proponuje takie zajęcia dzisiaj o 19:00. Wstęp jest wolny. No i muzyczne atrakcje. Dach Wrocławia, Pit Lane Summer Bar dzisiaj o 19:00. Bingo na scenie. Wstęp wolny. Beach Bar Marina Kleczków o 20:00 proponuje występ Tant Freaky. Wstęp jest również darmowy. No i dzisiaj o 20:00 Vertigo Jazz Club Mamma Mia, czyli piosenki zespołu ABBA śpiewane przez Nicole Wardę. Bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Olly Mars w Radiu Gra. Prognozy mówią, że każdy kolejny dzień tego tygodnia ma być cieplejszy, a nawet gorętszy. No to sprawdźmy. Prognoza pogody już za chwilę, potem Rick Astley.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.

0: Kurczowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: Przelotne opady deszczu i silny wiatr będą kształtowały aurę we Wrocławiu również w drugiej połowie dnia. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 24 stopnie. W ciągu dnia powoli wzrastać będzie też ciśnienie. Jest szansa, że więcej słońca pojawi się późnym popołudniem.

27 dzień lipca, właśnie sobie uświadomiłem, że to już ostatni poniedziałek miesiąca, to już ostatni poniedziałek lipca. No kurczę, szybciutko to mija, sierpień będziemy witać w najbliższą sobotę i to będzie pierwszy weekend sierpnia, w najbliższy weekend. No, zaczniemy już drugą połówkę wakacji. Korzystajmy, bo ten czas coś za szybko leci. Dzisiejszy dzień również. Za chwilę 13, słyszymy się jutro po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Dawna Słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
12: I tu już 13 na zegarach we Wrocławiu, to czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport z miasta, kraju i świata.
13: Daniel Chawrylenia, witam po południu w poniedziałek. Raport Radia Gra o 13. Zaczynamy od sprawy brutalnej napaści na Ukraińców we Wrocławiu. Jak ustaliła Paulina Niedźwiedzińska, jej powodem miał być akcent.
14: Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 18.30 na ulicy Okulickiego. W sieci pojawiło się już nagranie ze zdarzenia. Widzimy na nim, jak do Nastii i jej chłopaka Maksyma podbiega grupa mężczyzn. We trójkę brutalnie zaatakowali najpierw Maksyma, a potem jego dziewczynę, która próbowała mu pomóc. Jak poinformowała mama poszkodowanej, która opublikowała film z pobicia w internecie, jej córka miała zszywane ucho, obie ofiary mają też podejrzenia wstrząśnienia mózgu.
13: Dodam, że sprawców pobicia cały czas poszukuje wrocławska policja. Zmieniamy temat i wczesnym popołudniem zaglądamy na wrocławskie lotnisko. Rodzimy port w wakacje przeżywa prawdziwe oblężenie. Tłumy oznaczają kolejki, dlatego jeżeli planujecie wylot z Wrocławia, to warto na lotnisko przyjechać wcześniej, radzi jego rzecznik Bartosz Wiśniewski.
15: Bo jeżeli wybieramy się wewnątrz strefy Schengen i mamy ze sobą tylko bagaż podręczny. 2 godziny to jest absolutnie czas wystarczający, żeby przejść całą ścieżkę. Jeżeli wybieramy się poza strefę Schengen, trzeba doliczyć jeszcze do tego kontrolę paszportową. Takie 2,5 godziny pewnie w przypadku lotu z samym bagażem podręcznym poza strefę Schengen trzeba liczyć.
13: Co ważne, lotnisko przygotowało dla pasażerów dodatkowe poczekalnie. Pora na raport z kraju i świata. Policjanci zlikwidowali profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych w Józefowie na Mazowszu. Znaleźli w nim przede wszystkim mefedron. Zatrzymano jedną osobę. To 25-letni obywatel Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. 175 tysięcy osób w Hiszpanii ewakuowanych lub z zakazem opuszczania domów. Powodem są szalejące tam pożary. Płoną przede wszystkim lasy i nieużytki rolne. Najtrudniej jest w tej chwili wokół Madrytu. Według najnowszych map pogodowych późnym popołudniem we Wrocławiu pojawi się więcej słońca. Do 24 stopni wzrośnie też temperatura. Na razie na termometrach w mieście 22 kreska nad zerem, a na barometrach 1007 hektopaskali. Ciśnienie do końca doby wzrośnie, a wraz z tym wzrostem uspokoi się i straci na sile zachodni wiatr.
12: Są tacy wśród nas, którzy twierdzą, że w zasadzie tydzień to powinien zaczynać się od wtorku, bez poniedziałków, ale mam nieodparte wrażenie, że wówczas ten wtorek stałby się szybko takim poniedziałkiem, więc no na jedno wychodzi. Kłaniam się, dzień dobry po 13. Dodajemy emocji i energii w wakacyjnym klimacie w wielu przypadkach. No właśnie, i to robi akurat zdecydowanie różnicę. Jesteśmy razem do 18. Ja nazywam się Marcin Misiewski, a to jest Radio Gra FM.

0: Ależ to był weekend na bogato w mieście Wrocławiu. Działo się dużo, bardzo dużo było tańczone, oglądane, no i będzie oczywiście. Były też emocje sportowe, nie do końca z happy endem, ale do nich też wrócimy. Będzie też o remontach, bo tutaj sporo zmian, jeżeli chodzi o ulice naszego miasta. Kierowcy muszą uważać. Będziemy też zapraszali was chociażby na darmowe lekcje jazdy na rolkach. I jeszcze zajrzymy w kilka innych miejsc, gdzie w czasie wakacji nudy we Wrocławiu nie ma i będę was o tym przekonywał. A jak zawsze, oddamy także głos mieszkańcom Wrocławia, naszej sądzie, i to już całkiem niedługo, nie odchodźcie zbyt daleko. Gramy też hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca, cena przed obniżką 15,95.
3: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agatmyślnikgroup.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. W Media Expert taniej
7: masz. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.
8: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

0: Dobry vibe, lat 90. zawsze w modzie. To Radio Gra i hity pełne słońca. A teraz będzie jednym z symboli lata i wakacji. Lody, panie panowie. W różnych smakach, różnych konfiguracjach są symbolem tegoż to wakacyjnego czasu. No to pytamy w szczegółach mieszkańców Wrocławia o wasze ulubione, ale też o różnego rodzaju inne aspekty.
1: Bo ile mniej więcej gałka kosztuje?
2: 7 zł.
1: Co się najlepiej sprzedaje?
2: Lody, desery lodowe, kawa, kawa mrożona.
1: A jakie smaki są najbardziej popularne w Oleśnicy?
2: Śmietanka, czekolada i malina.
3: No śmietankowy, tak, cytrynowy.
1: A wie pan, ile kosztują teraz tak gałka loda?
3: 8 zł.
1: To dużo, mało?
3: Znaczy, no ja wiem, no nie jest za dużo, tak? No można powiedzieć, jest zadowalające.
4: Śmietankowe.
1: Dlaczego śmietankowe?
4: Jestem najlepsze.
0: A i wszystko jasne, wyjaśnione. Smacznego. Pozostańcie z nami, tu Gra FM.
5: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: gra. Hity pełne słońca.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla Ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski.
2: Rodzińska-Mirowska.
9: Eichmann.
10: Kochut.
11: Salak.
7: Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: Niskie ceny są codziennie.

0: Ziemniaczki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Według najnowszych map pogodowych późnym popołudniem we Wrocławiu pojawi się więcej słońca. Do 24 stopni wzrośnie też temperatura. Na razie na termometrach w mieście 22 kreska nad zerem, a na barometrach 1007 hektopaskali. Ciśnienie do końca doby wzrośnie, a wraz z tym wzrostem uspokoi się i straci na sile zachodni wiatr.
0: To jest Radio Gra.

0: To jest Kuba Nizalia, tu Gra FM, hity pełne słońca, za chwilę 14, ale jeszcze wcześniej o wydarzeniu sportowym, które dziś zaczyna się w naszym mieście, bo Wrocław staje się areną rozgrywanych mistrzostw Europy w baseballu. Od dziś do 1 sierpnia są to mistrzostwa grupy B. Impreza odbywać się będzie na przebudowanym stadionie na Zakrzowie, a reprezentacja Polski potrzebuje, wiadomo, głośnego dopingu i wsparcia. Nasza drużyna będzie zaczynać swoje spotkania każdego dnia o godzinie 18:30. No i co ważne, mecze są darmowe. Wpadajcie, kibicujcie i trzymajcie kciuki przede wszystkim za biało-czerwonych.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: Mecz 14 na zegarze, tu Gra FM. Czas sprawdzić, czym żyje miasto, kraj, świat. Czas na kolejny raport.
10: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Od soboty trwają poważne utrudnienia na ulicy Trzebnickiej we Wrocławiu. Jedna z głównych arterii w mieście jest jednokierunkowa.
11: Ci, którzy jadą w stronę wyjazdu z miasta, mogą poruszać się Trzebnicką, natomiast ci, którzy jadą do centrum, muszą korzystać z objazdów, między innymi przez wybrzeże Konrada Korzeniowskiego, Zegadłowicza, Kleczkowską i Plac Staszica. Swoje trasy zmieniają też autobusy. Remont obejmuje wymianę torowiska i sieci trakcyjnej, a ruch w obu kierunkach powinien zostać przywrócony na początku sierpnia.
10: O zmianach dla kierowców mówiła Martyna Czerwińska. Wrocławski MOPS przekonuje, że koperta życia to proste rozwiązanie, które może pomóc uratować zdrowie. To prosty zestaw. Koperta, formularz i magnes, który w razie potrzeby udzielenia pomocy może przekazać ratownikowi medycznemu wiele ważnych informacji. Anna Bytońska, rzeczniczka MOPS-u, wyjaśnia, kto powinien mieć taką kopertę.
12: Zachęcamy, żeby taką kopertę życia mieli przede wszystkim seniorzy, osoby samotne, osoby przewlekle chore, osoby z niepełnosprawnościami, ale warto, żeby wszyscy ją mieli, ponieważ każdemu z nas może się zdarzyć taka sytuacja, że będziemy potrzebować pilnej interwencji i wtedy warto, żeby te informacje były na wyciągnięcie ręki.
10: Pełne koperty dostępne są w siedzibach MOPS-u, a sam formularz można też samodzielnie wydrukować. Śledztwo w sprawie zonda Krypto przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku, poinformowała prokuratura regionalna w Katowicach. Anna Kropaczek wie, co śledczy mówią o postępach śledztwa.
13: Śledczy informują, że w ostatnich tygodniach przeprowadzili m.in. oględziny korespondencji internetowej pracowników giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z rachunków bankowych. To pieniądze pochodzące z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie dotyczącym zonda krypto.
10: Przypomnijmy, śledztwo w sprawie zonda krypto prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła 17 kwietnia. O godzinie 14 termometry we Wrocławiu pokazały 24 stopnie. Temperatura powietrza osiągnęła zatem prognozowane na poniedziałek maksimum. W dalszej części dnia będzie więcej słońca zamiast opadów. Nadal stopniowo będzie też wzrastało ciśnienie. Dobra informacja jest jednak taka, że poniedziałek to najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. Od środy wracają upały.
9: Kilkanaście minut po 14 na zegarze. Mam nadzieję, że o tej porze poniedziałek już nie jest takim strasznym dniem, jak jeszcze to mogło wyglądać kilka godzin temu. Kłaniam się, dzień dobry. Dodajemy mocy z hitami pełnymi słońca. Na początek Dax, a później Jennifer Lopez. Marcin Wisiecki, witajcie.

Jedną z bardziej popularnych form spędzenia czasu rekreacji jest jazda na rolkach. Rolkarzy przybywa systematycznie każdego roku. Słuchajcie, dlatego tym bardziej zapraszamy Was do tego, aby jeżeli jeszcze nie próbowaliście, nauczyć się jeździć na rolkach w 5 dni. 10 godzin jazdy, zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu zaawansowania, a mowa o kursach rolkowych organizowanych w dwóch turnusach na Tarczyńskiej Arenie w naszym mieście. Ten najbliższy kurs właśnie wystartował od dziś i potrwa do 31 lipca, później od 17 do 21. W 5 dni również będziecie mogli poćwiczyć od 17.30, łącznie 10 godzin podstawy nauki jazdy na rolkach. Szukajcie informacji na Tarczyńskiej Arenie, bo tam też można się zapisać i dołączyć. Przyjemności, bawcie się dobrze, no a później mam nadzieję, że widzimy się na wrocławskich najskatingach.

Gra FM, hity pełne słońca. Teraz będzie o kolejnych remontach na ulicach. No właśnie, ruszył remont dyletacji na wiadukcie w ciągu Armii Krajowej. Dokładnie w nocy została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na wiadukcie zachodnim nad ulicą Krakowską. Warto się z tymi szczegółami zapoznać, dlatego że ten pierwszy etap potrwa od dziś do 3 sierpnia i tutaj mamy zamknięty lewy pas ruchu na wiadukcie zachodnim, o czym warto pamiętać, gdy się poruszacie tamtędy, aby nie jechać na pamięć i się nie zdziwić. Szerokości, panie panowie, do dróg to my sobie jeszcze wrócimy do zmian organizacji ruchu, bo tych jest więcej we Wrocławiu.

0: Out number 9. No, chmur może chwilowo wystarczy. Czekamy na powrót, spektakularny powrót lata w naszym mieście. Co nam przyniesie aura w najbliższych godzinach we Wrocławiu na Dolnym Śląsku? Sprawdzimy to dla was już za chwilę, a później wracamy do hitów pełnych słońca. Nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: O godzinie 14 termometry we Wrocławiu pokazały 24 stopnie. Temperatura powietrza osiągnęła zatem prognozowane na poniedziałek maksimum. W dalszej części dnia będzie więcej słońca zamiast opadów. Nadal stopniowo będzie też wzrastało ciśnienie. Dobra informacja jest jednak taka, że poniedziałek to najchłodniejszy dzień w tym tygodniu. Od środy wracają upały.
0: Słuchasz radia.

0: Panie, panowie, drodzy wrocławianie, darmowe kino, letnie kino pod chmurką wróciło na wrocławski rynek. Trwa 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty, więc ruszają też, ruszyły bezpłatne pokazy. Codziennie o 21.30 warto przyjść, usiąść na rynku na leżaczku, no i obejrzeć te propozycje. A dziś w poniedziałek zobaczymy Pokolenie. To film w reżyserii Andrzeja Wajdy, rzecz jasna, a jutro 28. Ścieżki Życia gorąco wam polecamy w środę, natomiast na fali. Są to darmowe seanse, z których warto skorzystać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: I to już 15 na zegarach we Wrocławiu, a to oznacza, że przed nami kolejne wiadomości. Ostatnie lokalne. Mamy też newsy z kraju i ze świata.
12: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Rozpoczęła się wymiana dylatacji na zachodnim wiadukcie nad ulicą Krakowską w ciągu Alei Armii Krajowej. Chodzi o jezdnię dla kierunku do ulicy Pięknej. Prace potrwają do końca sierpnia. W pierwszym etapie zamknięty jest lewy pas ruchu. Pomiędzy 3 a 17 sierpnia estakada wjazdowa będzie całkowicie zamknięta. Kierowcy jadący od centrum ulicą Krakowską pojadą prosto jezdnią pod wiaduktem i pasem do lewoskrętu. Wjadą na Armii Krajowej ślimakiem. W tym czasie zamknięty dla pieszych będzie również chodnik. Chiny wpisały na czarną listę eksportową dwa podmioty z Polski, Politechnikę Wrocławską i Spółkę Zożarowa Mazowieckiego, która zajmuje się produkcją półprzewodników. Restrykcje zostały nałożone także na 12 innych przedsiębiorstw i instytucji z UE, a z czego wynikają, ustaliła Martyna Czerwińska.
13: To ma być odwet za unijne sankcje nałożone wczoraj na Chiny i Hongkong. Wspólnota ukarała 14 firm za dostarczanie do Rosji komponentów do przemysłu zbrojeniowego. Nie wiadomo dlaczego w odpowiedzi na celowniku Chińczyków znalazła się akurat Politechnika Wrocławska. Rzecznik Andrzej Charytoniuk powiedział mi przed chwilą, że uczelnia jest zaskoczona i do czasu wyjaśnienia sprawy nie będzie komentowała tej decyzji. Dodam, że wpis na chińską listę kontroli eksportu oznacza całkowity zakaz sprzedaży Politechnice i prywatnej spółce technologii i materiałów podwójnego zastosowania, czyli tych, które mogą być użyte nie tylko do celów cywilnych, ale także wojskowych.
12: A w popołudniowym raporcie z kraju i świata w Radiu Gra dobra informacja dla kierowców. Premier informuje, że nie jest wykluczony powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne. Na większości stacji benzyna kosztuje w okolicach 7,50 zł, a diesel dobija do 8. Jak mówi Donald Tusk, moment jest nieprzypadkowy.
14: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
12: Przypomnijmy, jutro posiedzenie rządu, pojutrze posiedzenie Sejmu. Daniel Chawrylenia, pora na popołudniowy raport sportowy, a w nim bolesny start rezerw Śląska Wrocław. Druga drużyna WKS-u przegrała w meczu inaugurującym Betclic drugą ligę z Podhalem Nowy Targ 1-2. Spotkanie od początku było wyrównane, ale jako pierwsi konkret zadali gospodarze. W 27 minucie akcję Podhala wykończył Tomasz Kubik. Tuż przed przerwą, po stracie przed własnym polem karnym, wynik na 2-0 ustalił Bartosz Kurzeja. Kontaktowego gola Śląskowi udało się zdobyć w 60 minucie. Po udanym odbiorze w defensywie wrocławianie wyprowadzili błyskawiczną kontrę. Maksymilian Stangret obsłużył precyzyjnym podaniem Wiktora Kamińskiego, który zdobył dla Śląska honorowego gola. Przed drugą drużyną Śląska kolejny wyjazd. W drugiej kolejce wrocławianie zmierzą się na wyjeździe z Resowią. Dalsza część poniedziałkowego popołudnia ma upłynąć we Wrocławiu pod znakiem większej ilości słońca i już przy mniejszych na sile podmuchach wiatru. Temperatura ma utrzymać się w przedziale 21-24 stopni. To tylko chwilowe, delikatne ochłodzenie. W drugiej połowie tygodnia do stolicy Dolnego Śląska mają powrócić upały.
11: Chwila po 15. Dzień dobry, meldujemy się, pozdrawiamy tych, którzy dołączają do nas. To jest popołudnie z Grafem, hity pełne słońca w zestawie obowiązkowym. Ann Wisborne na początek i Dawid Podsiadło. Jak zawsze także będę miał dla was kilka propozycji. No, między innymi przypomnę, że przecież już za niespełna tydzień męskie granie w naszym mieście i o tym opowiem wam dokładnie w tej godzinie. Marcin Miśniewski, dzień dobry, witajcie.

0: Welcome to Saint-Tropez w Gry FM, hity pełne słońca. No właśnie, czy pogoda będzie rodem Saint-Tropez podczas męskiego grania? A przypomnę, że festiwal do miasta przyjedzie od 31 lipca i potrwa do 1 sierpnia. Pola marsowe. Na scenie m.in. Natalia Przybysz, Mysłowic, Ralf Kamiński, Męskie Granie Orkiestra, czy też projekt Kult i zespołu Problem. AC Drinkers, Wonky One, Koma, czy też Organek, to niektórzy z artystów, którzy się zaprezentują podczas męskiego grania w naszym mieście przez 2 dni, święto muzyki, no i dobrego klimatu, zagości do stolicy Dolnego Śląska. Będzie moc, będzie się działo.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
9: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
10: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: 34 stopnie, w czwartek 36 stopni, w piątek mają pokazywać termometry w naszym mieście, więc wraca lato w najlepszym wydaniu. Czekamy z niecierpliwością, tymczasem jednak aura w najbliższych godzinach będzie odrobinę bardziej łagodna. Jaka? O tym za chwilę u nas. Pozostańcie więc koniecznie z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burze.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski, Brodzińska-Mirowska,
9: Eichmann, Kochut,
10: Salak.
7: Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
16: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
20: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
21: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
22: Po reklamie.
23: Dalsza część poniedziałkowego popołudnia ma upłynąć we Wrocławiu pod znakiem większej ilości słońca i już przy mniejszych na sile podmuchach wiatru. Temperatura ma utrzymać się w przedziale 21-24 stopni. To tylko chwilowe, delikatne ochłodzenie. W drugiej połowie tygodnia do stolicy Dolnego Śląska mają powrócić upały.
24: To jest Gra FM.

weekend działo się sporo w naszym mieście, były różnego rodzaju emocje. No i było też tańczone na Placu Wolności, słuchajcie, w rock'n'rollowym klimacie. Ta potańcówka przychodzi do historii, ale przed nami jeszcze trzy tegoroczne wydania. Wrocławska potańcówka na Placu Wolności 8 sierpnia, 22 pod Pręgierzem i 29 sierpnia także pod Pręgierzem. Wszystkie akcje są darmowe i zaczynają się o godzinie 18. Mam nadzieję, że fani tańca już dawno mają wpisane w kalendarze kolejne wydarzenia. Przyjemności.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej

0: wszystko na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Po reklamie.
8: To jest popołudnie z Radiem Grafem. To jest czas, aby sprawdzić, czym żyje kraj, świat. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
9: Śledczy wysłali do Stanów Zjednoczonych wniosek o zatrzymanie i ekstradycję do Polski Zbigniewa Ziobry. Zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości aż 26 przestępstw. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Ponownie
10: witam,
9: Cię
10: ponownie.
9: Witam, Krzysztofie. Jak szybko Stany Zjednoczone mogą wydać Polsce byłego ministra sprawiedliwości?
10: No, zdecydowanie nie szybko. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak uprzedza, że takie sprawy potrafią trwać latami.
11: Możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
10: Dlaczego to miałoby trwać nawet kilkadziesiąt miesięcy? No po pierwsze dlatego, że sam wniosek ekstradycyjny jest bardzo pojemny. Śledczy wysłali do Waszyngtonu aż 300 stron, z czego sam wniosek to 100 stron. Te wszystkie dokumenty i zawarte tam fakty teraz będzie musiał przeanalizować amerykański sąd.
11: Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
10: A amerykański rząd też długo nad tym może się zastanawiać, no bo sprawa przecież będzie rozstrzygana politycznie. Ostatecznie więc o wydaniu Zbigniewa Ziobry Polsce zdecyduje Donald Trump i jego szef dyplomacji Marco Rubio.
9: Atak nożownika w Paryżu. Ranne są 3 osoby. Napastnik został szybko zatrzymany, poinformowała prefektura policji w stolicy Francji. Dziennik Le Parisien podał, że jedną z ofiar jest kobieta w ciąży, a domniemany sprawca, 31-letni mężczyzna, nie jest w pełni władz umysłowych. Po blisko 2 latach po wielkiej powodzi Głuchołazy odzyskały swoje najważniejsze połączenie drogowe. Otwierany jest most nad Białą Głuchołazką, to na drodze krajowej 40. Na odbudowanym moście jest Martyna Czerwińska. Martyno, rozmawiałaś z mieszkańcami. Szczęśliwi.
12: Nawet bardzo. Jak mi powiedzieli, zanim Głuchołazy wrócą do takiego normalnego życia, minie na pewno jeszcze sporo czasu. Zniszczenia i utrudnienia popowodziowe wciąż dają w kość, ale ten most jest takim symbolem odbudowy i nadzieją, że to, co najgorsze, jest już za mieszkańcami.
13: Wszyscy myślą pozytywnie, że w końcu to wszystko zostanie tu odbudowane i ruszy do przodu i ludzie zapomną o tym, co się stało przed 2 laty.
14: Mam nadzieję, że ten most przetrzyma jeszcze jakieś 100 lat.
15: Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 21-23 stopni. Poniedziałek już do końca ma być pogodny i słoneczny. Najbliższa doba upłynie też pod znakiem wzrostu ciśnienia. Póki co na barometrach jeszcze 1010 hektopaskali.
8: Ludzi pracy i poprawy pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Tych, którzy mają jakieś misje specjalne na popołudnie, dodajemy mocy, energii, słuchajcie, z hidami pełnymi słońca. No a to ma przyjść do nas pod koniec tygodnia. No i znowu się zrobi spektakularnie ciepło i przyjemnie w letnim klimacie. Shakira na początek u nas, a później Blondie. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie w Gra FM.

jest Tracy, Walk of Life w Radiu Gra FM. Przypominam nieśmiało, że pewna piękna reprezentantka Dolnego Śląska, miasta Wrocławia, już niebawem powalczy o tytuł Miss Polski 2026, Eliza Ciuła. Prawniczka z naszego miasta jest finalistką 24 już finału Miss Polski, a to wszystko będzie można zobaczyć też na telewizyjnym ekranie. Telewizja Polsat będzie transmitowała to wydarzenie z udziałem naszej Elizy, za którą trzymamy mocno kciuki, no i będziemy jej kibicować to 2 sierpnia o godzinie 19:55.

0: Wyjeżdżamy na wrocławskie ulice, bo tutaj mamy kolejne zmiany. Tym razem spore zmiany są na ulicy Trzebnickiej od soboty. Zostały one wprowadzone i dla kierowców, i dla pasażerów komunikacji publicznej. Przypominamy, że w związku z prowadzonym remontem zarówno kierowcy, jak i pasażerowie autobusów jeżdżą wybrzeżem Konrada Korzeniowskiego, ulicami Zagadłowicza i Kleczkowską do remonta. No i dalej, w zależności oczywiście od docelowego miejsca, możemy jechać placem Staszica do Chrobrego i wrócić na Trzebnicką ponownie. To są poważne zmiany, o których warto pamiętać, jeżeli planujecie podróż gdzieś w tym rejonie naszego miasta. Do tematu wracamy też w naszych serwisach informacyjnych. A teraz wracamy do dobrego grania. Michiko za chwilę, a później Wet Fingers i Hi-Fi Superstar.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: starsi w Radio Gra FM. Mam wrażenie, że są pewne numery, pewne piosenki, które po latach wracają chociażby dzięki drugiemu życiu, które daje im obecność w social mediach. To jeden z hitów TikToka, który został odświeżony, no i znowu stał się bardzo często graną piosenką. Co w pogodzie, panie panowie, wydarzy się w naszym mieście w najbliższych godzinach? O tym za chwilę u nas w prognozie, więc pozostańcie z Gra FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Polska w gronie gospodarczych liderów.
3: Koszt szkolnej wyprawki.
4: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
5: Kolejki do lekarzy.
6: Najpierw upały, teraz burza.
7: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu specjalnie dla ciebie pojawi się RMF 24 Wrocław.
8: Pernikowski. Brodzińska-Mirowska.
9: Eichmann. Kochut.
10: Salak.
7: Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Gustav Klimt. Nazwiska, które od wieków zachwycają. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na wystawę Najdroższe obrazy świata. To 21 wiernych replik arcydzieł, które tego lata wzbogacą kulturalną mapę Wrocławia. Wstęp bezpłatny. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie.
14: Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się w przedziale 21-23 stopni. Poniedziałek już do końca ma być pogodny i słoneczny. Najbliższa doba upłynie też pod znakiem wzrostu ciśnienia. Póki co na barometrach jeszcze 1010 hektopaskali.

0: Fani piłki nożnej Śląska Wrocław trzymali mocno kciuki za pierwszy mecz tej setnej edycji rozgrywek najwyższej klasy rozgrywek, bo przypomnę, że to jubileuszowa odsłona PKO Ekstraklasy. No i Śląsk niestety zaczął od porażki. Zaczęliśmy od wyjazdowego meczu przegranego z Górnikiem Zabrze 2-1. Nie daliśmy rady, a kolejny mecz Śląsk zagra już na Tarczyńskiej Arenie 2 sierpnia o godzinie 17.30 z Rakowem Częstochowa, więc ten początek do najłatwiejszych nie należy, no ale wierzymy, że tym razem będzie już dużo, dużo lepiej. Trzymam kciuki za naszych. A za chwilę w Radio Gra FM klasyka od Bee Gees, Elon.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Po reklamie.
8: Mamy 17, to jest 27 dzień lipca w kalendarzu. Słuchajcie, Radia Gra FM Wrocław. Czas na najnowsze wiadomości.
9: Policja poszukuje sprawców wczorajszego pobicia pary młodych Ukraińców na wrocławskim Zakrzowie na ulicy Okulnickiego. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go obronić przed agresorami. Poszkodowani to 21-letnia kobieta i o rok starszy mężczyzna. Jak ustaliła policja, atak poprzedziła sprzeczka w kolejce w sklepie. Pogoda zdaje się pomagać w walce z wielką falą pożarów lasów w rejonie Bordeaux we Francji. Jak donosi Marek Gładysz, strażakom w wielu miejscach udało się ugasić płomienie.
10: Strażakom pomogły m.in. przelotne deszcze i spadek siły wiatru. Specjaliści podkreślają, że to pierwsze znaczące sukcesy strażaków w walce z płomieniami w okolicy Bordeaux. W związku z nową sytuacją odwołano wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona, które było przewidziane po nadzwyczajnej Radzie Szefa Państwa z członkami rządu w sprawie metod zahamowania rozprzestrzeniania się fali pożarów, tym bardziej, że deszcz spodziewany jest również tej nocy. Dzisiaj pogoda nam pomaga i to z pewnością przełomowy dzień, ale sytuacja pozostaje niestabilna, powiedział we francuskiej telewizji Bruno Lafont, mer miejscowości Biganos, której część mieszkańców została ewakuowana.
9: Marcin Ociepa będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu, poinformował szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Przypomnę, w prezydium Sejmu od jesieni 2023 roku pozostaje wakat, który teraz największa partia opozycyjna zamierza uzupełnić. Na linii Kasper Wróblewski.
11: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Kacprze. Dlaczego po niemal 3 latach PiS w końcu decyduje się na ten ruch?
11: Wszystko z powodu rozłamu. Od kilku dni mówiło się, że Mateusz Morawiecki po tym, gdy założy własny klub w Sejmie, zgłosi swojego kandydata na to stanowisko. Wydaje się, że PiS chce po prostu ubiec swoich do niedawna partyjnych kolegów. Jednocześnie, jak przekazał Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek nie kandyduje na to stanowisko z powodów zdrowotnych.
12: Jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa.
11: Jesienią 2023 roku politycy koalicji rządowej podkreślali, że poprą kandydata wskazanego przez PiS, jeśli nie będzie to Elżbieta Witek. Przez niemal 3 lata PiS nie uległ temu ultimatum.
13: +21-+23 stopnie to przedział, w jakim temperatura powietrza we Wrocławiu będzie utrzymywać się już do końca dnia. W nocy minimalnie termometry pokażą 15 kreskę nad zerem. Ciśnienie w dalszym ciągu rośnie i pod znakiem jego wzrostu upłynie nam także kolejna doba. Docelowo na barometrach we Wrocławiu ma być 1025 hektopaskali, czyli wyż, a to oznacza powrót upalnego lata.
8: Tych w domu, w pracy i jeszcze w samochodzie gdzieś podążających po mieście, po Wrocławiu. Pozdrawiamy Was, dodajemy mocy muzycznej. No i wyciągamy takie klasyki piękne jak Opus Life is Life na początek, a później Bausaj Magnetic. Kłaniam się, witajcie ponownie w Radiu Gra FM. Marcin Misiecki, gramy, zróbcie głośniej.

I Minoki, hity pełne słońca w Radio Gra FM, a teraz będzie o tym, że głos mieszkańców się liczy. No i proszę bardzo, domagali się wydłużenia linii 122 i tak też się stanie od 1 sierpnia. Co drugi kurs autobusu właśnie tej linii 122 zostanie przedłużony. Autobusy pojadą z ulicy Rakietowej ulicą Gagarina do Zatoki Postojowej zlokalizowanej przy autostradowej obwodnicy naszego miasta. No i tym samym linia właśnie na wniosek mieszkańców zostaje wydłużona, czyli można. No, zatem brawo wy, brawo pasażerowie. Hertz za chwilę w Radio Gra FM, a później Ania Dąbrowska u nas.

0: od kancamy tempo, to rumuńska księżniczka nazywa się Ina Amazing w Radio Gra FM, a za chwilę Doda i Smolasty. Wiadomo, że dobry duet, niezły. Za chwilę oni u nas na naszej antenie, a jeszcze wcześniej sprawdzimy dla was najnowsze info o pogodzie. Co nam przyniesie aura na Dolnym Śląsku? O tym za chwilę w Gra FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Polska w gronie gospodarczych liderów.
2: Koszt szkolnej wyprawki.
3: Wrocław coraz popularniejszy wśród turystów.
4: Kolejki do lekarzy.
5: Najpierw upały, teraz burza.
6: W takim świecie musisz być na bieżąco. Dlatego w tym miejscu, specjalnie dla ciebie, pojawi się RMF 24 Wrocław.
7: Erlikowski, Rodzińska-Mirowska,
8: Eichmann, Kochut,
6: Salak. Posłuchaj nas już wkrótce.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
10: No i co, Barbara, co?
9: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
1: Po reklamie.
2: 21-23 stopnie to przedział, w jakim temperatura powietrza we Wrocławiu będzie utrzymywać się już do końca dnia. W nocy minimalnie termometry pokażą 15 kreskę nad zerem. Ciśnienie w dalszym ciągu rośnie i pod znakiem jego wzrostu upłynie nam także kolejna doba. Docelowo na barometrach we Wrocławiu ma być 1025 hektopaskali, czyli wyż, a to oznacza powrót upalnego lata.
3: To jest Gra FM.

0: Madison Mars na finał naszego spotkania. Niech moc popołudnia będzie z wami. Spokojnego poniedziałku państwo mili wam życzę. Słyszymy się jutro po godzinie 13 i to już będzie wtorek, a wiadomo, że wtorek z natury rzeczy brzmi lepiej niż poniedziałek. Marcin Misiecki, dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się, bye bye.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
4: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Reklamie.
12: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
13: Premier zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne, które, przypomnijmy, obowiązywały kilka tygodni temu. Krzysztof Berenda słuchał zapowiedzi Donalda Tuska. Witam
12: cię, Krzysztofie. Zgadza się, dzień dobry, witam.
13: No i kiedy to możliwe?
12: O, bardzo szybko. Pierwsze spotkanie w tej sprawie ma się odbyć już za kilka godzin.
14: O tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
12: Tak zapowiada premier. Czasu jest niewiele, bo już teraz na większości stacji benzynowych ta benzyna kosztuje w okolicach 7 zł 50 groszy. A diesel śmiało dobija niestety do 8.
14: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
12: Jutro posiedzenie rządu, pojutrze rusza posiedzenie Sejmu, no tam temat ograniczania cen paliw na pewno powróci.
13: Na tę zapowiedź premiera usłyszeliśmy na koniec konferencji prasowej w Głuchołazach na Opolszczyźnie podczas uroczystego otwarcia nowego mostu. Przeprawa została zbudowana w miejscu całkowicie zniszczonej podczas wrześniowej powodzi w 2024 roku.
15: Dołożyliśmy 20 milionów złotych do pierwotnej ceny. Ten most miał kosztować 40 milionów złotych, a w sumie kosztuje dzisiaj 65 milionów złotych. Przeprojektowaliśmy go. Zgodnie ze wskazaniami to ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi, ale ta lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować, że musimy za pomocą inżynierów zapewnić jak najlepszą infrastrukturę.
13: Podkreślał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: Noc z poniedziałku na wtorek będzie pogodna i bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie około 15 stopni, a ciśnienie w dalszym ciągu będzie wzrastać. Powoli dociera do nas wyższe znad zachodniej Europy, a z nim powracają upały. Od czwartku temperatura w dzień we Wrocławiu przekraczać będzie 30 stopni Celsjusza.
12: Hej, cześć, witajcie w ostatni poniedziałek lipca. No jeszcze mamy sporo wakacji. Przemek Grybowski z wami. Dużo fajnych wakacyjnych hiciorów. No i nowości, do których bujamy się w trakcie tego lata. Za chwilę Celebration od Kool & The Gang, a na starcie naszego spotkania męskie granie.

Cior to DJ Joel Corey w Radiu Gra. Słuchajcie, jest aktualizacja sytuacji nad Bałtykiem. Jeżeli macie tam znajomych, rodzinkę albo się wybieracie niedługo, dzisiaj był kolejny najgorszy dzień nad morzem. W Czasowicze obudzili się na naszym wybrzeżu z temperaturami około 13-14 nawet stopni. To jest już często tak, że woda po prostu jest cieplejsza niż powietrze na zewnątrz, ale oczywiście idzie lepsze. Zostańcie z Radiem Gra. Mam tutaj fajne hity. Będziemy też wspominać ekipę Right Set Fred. Kto pamięta I'm Too Sexy?

Pink obiecała, że jeszcze będzie trasa i będzie nowa muzyka tutaj w wielkim hicie Just Like a Pill. Teraz kolejne wiadomości z plaży. Już wiemy, że najwięcej kremu z filtrem ludzie zużywają dopiero trzeciego dnia urlopu. Wcześniej wiele osób zapomina po prostu o regularnym smarowaniu skóry, a to może boleć. Wakacje są od opalania, ale nie od przypalania, przypomina Radiogra. Warto o tym pamiętać, w szczególności, że będzie więcej słońca, no i idzie do nas ciepło, idą do nas upały. No i na te piękne letnie dni nasza kolejna taneczna nowość. Po 13 latach znów razem Alesso i ekipa One Republic w nowości In Your Eyes.

No i kto się zakochał na wakacjach? Nasze nowe odkrycie, nowy głos Marisa w Radiu Gra. A za chwilę wakacyjne klasyki. No i jeszcze raz uruchomię nasz gramofon. No i z czarnego krążka pojawi się The Best Tiny Turner i klubowy klasyk od Vamdu Project. Pierwsza chyba najlepsza wersja, czyli King.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: Noc z poniedziałku na wtorek będzie pogodna i bezchmurna. Temperatura minimalna wyniesie około 15 stopni, a ciśnienie w dalszym ciągu będzie wzrastać. Powoli dociera do nas wyższe znad zachodniej Europy, a z nim powracają upały. Od czwartku temperatura w dzień we Wrocławiu przekraczać będzie 30 stopni Celsjusza.
14: To jest

0: Takie hity mamy do was z Radiem Gra na Wakacjach. Pandora's Box od OMD, wcześniej Kombi, zespół zawsze gra i trąbi, Always Black and White. Zostańcie z nami, bo za chwilę klubowa petarda, która rządzi na festiwalach, a przecież jesteśmy w trakcie sezonu. Bracia z Brazylii, czyli Dub Dogs, ich How Does It Feel.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedzaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Może w wakacje ktoś z was wróci do serialu Przyjaciele. Muzyka z Przyjaciół przecież. Rembrandt, I'll be there for you. Ja jestem tutaj też for you, dla was. Przemek Grabowski w Radiu gra na wakacjach, a jak lato, jak wakacje, no to także jego muzyka. Mówią o nim król Latino. No przynajmniej taki polski książę. Z Colim wyglądasz idealnie. Zrobi się różowo.

Mister Saxobeat, Aleksandra Stan z Radiem Gra na wakacjach. Kto o tej porze w kuchni, no to proszę się tam nie śpieszyć, w szczególności spożywając. Potwierdzono, że im ludzie jedzą szybciej, w szczególności na wakacjach, tym więcej przybierają na wadze. Tak więc może powoli, powoli. To się nam odbije tylko zdrowiem. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę też w kuchni i też na wakacjach. Dennis Lloyd, jego Mad World, wróci również Toto Cotugno.

0: Nasze muzyczne złoto mrozu z Radiem gra na wakacjach, a na starcie lata Madonna pokazała nowy krążek, czyli Confessions, część druga. Jest tam bardzo klubowo, fani są w niebo wzięci. Nie wiem jak wy, należycie do fanklubu Madony. Ona w tym wieku wciąż daje radę, wciąż ma energię na scenie. A w nowym singlu pomaga jej no trochę młodszy kolega DJ Martin Garrix. Oto nasza nowość w Radiu Gra, Bizarre. A za chwilę coś fajnego od Daft Punk.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Love is a strange thing. Just when you think you finally let go.

0: No sorry papi, to nasza nowość na wakacjach, Topik i Becky G z Radiem Gra. A teraz będzie trochę o wspomnieniach. Wiecie, że zapach kremu do opalania też potrafi wywołać wspomnienia sprzed wielu lat. To efekt silnego połączenia węchu z pamięcią. No na przykład jeden zapaszek i jesteś z powrotem na plaży. Ja też tak mam czasami, przyznaję się, kiedy poczuję takie zapaszki. No to za chwilę też wspomnienia bez olejku do opalania, ale za to w głośniku Eye of the Tiger. Oczywiście, że z filmu Rocky. Pierwsza, najlepsza wersja od ekipy Survivor.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia Gra FM.

0: Super dziewczyna w super hicie, a zaśpiewała to kiedyś ponownie Anna na klapę. To był cover, nakręcony też przez DJ-a Ale Farben. Kto pamięta, kto był pierwszy? Jak się nazywali? Oczywiście, Rimon z Niemiec, jeżeli ktoś sobie przypomniał. No to brawo. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę nowa taneczna petarda na wakacjach. David Guetta i Alok razem w numerze Run, Run, River.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie.

miasteczkowy Dawid Podsiadło z nami wieczorowo w Radiu Gra w dzień chodzenia na szczudłach. Mamy dzisiaj taki właśnie dzień w kalendarzu. Nie próbowałem, nie polecam, nie próbujcie tego, w szczególności w samotności, żeby nie było jakichś tam wakacyjnych kontuzji. Teraz Pitbull, który będzie pięknie wspominał kolejne polskie występy. Kto robił się na łysego? Pitbull tutaj i Marc Anthony w słynnym Rain Over Me.

Jak wam się podobał Robbie Williams na mundialu? No, chyba dał radę, tak mi się wydaje. Tutaj w wielkim hicie Supreme. A pamiętacie, jak wyglądał jeden z pierwszych polskich raperów, czyli Kasa, i jak nawijał? No to przypomnę wam za chwilę Kasę. Pojawi się ta słynna piosenka o tej najpiękniejszej, ale teraz kolejna nowość na wakacjach z Radiem Gra. Wraca Norwek Kygo, jak zawsze, tropikalnie, hausowo i plażowo w numerze Take Me Back.

0: zaproszenie nadawcy.
1: Już niedługo Radio Gra Wrocław zastąpi nowa stacja. RMF 24 Wrocław. Będziecie najlepiej poinformowani w mieście. Do usłyszenia już wkrótce.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Studiujesz albo kończysz naukę?
8: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
7: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
8: To Eurotipy.
7: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
8: Zaliczyć kursy, praktyki?
7: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
8: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
7: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
8: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Pożyczony, nie kradziony, Sylwia Grzeszczak w Radiu Gra. Teraz historia z drogi rowerowej. Wydarzyło się naprawdę, słuchajcie. Policjanci ze Słupska zatrzymali 12-latka, który sam zbudował sobie ciekawy pojazd. Ja teraz widzę, z przodu jest rower, a z tyłu hulajnoga. Połączył rower z napędem hulajnogi elektrycznej. Rodzice chłopca zostali ukarani mandatem w wysokości 1000 zł. Okej, mandat mandatem. Wiadomo, że to nie przepisowo, ale no, ale rośnie w rodzinie inżynier. Może kiedyś będzie sławny. Teraz numer, który kiedyś był bardzo sławny, bardzo popularny, to z takiego filmu Pogromcy Duchów. Może ktoś ma jeszcze na VHS-ie, może ktoś ma w domu jeszcze magnetowid. Tak to kiedyś było. Ray Parker Jr. w Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.

numer wraca do nas co roku w trakcie wakacyjnych imprez. Party Rock Anthem od kolorowej ekipy LMFAO. Przemek Grobowski, witajcie po 21. Fajnie, że jesteście z nami. Za chwilę ekipa Dance Cake by the Ocean, a teraz człowiek, który był jak wino i śpiewał, że życie jest jak wino. Krzysztof Krawczyk wieczorowo na wakacjach brzmi jeszcze lepiej.

Hej, smoku, zapraszam cię na jedną noc w Bangkoku. Murray Head w wielkim hicie. Teraz w wiadomości randkowo-kulinarne, słuchajcie, badania mózgu wykazały, że kobiety są bardziej podatne na flirt i romans zaraz potem, gdy się dobrze najedzą. Chłopaki, słyszeliście? Tak więc musicie zadbać o dobre jedzonko, a może będzie łatwiej, za co trzymam kciuki. Teraz kolejna nowość z Radiem Gra na wakacjach. Po sukcesie singla Graceland, DJ Yearbox wraca w nowości Babylon.

0: mama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
9: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
8: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
9: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
8: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
9: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
8: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
9: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
12: Po reklamie.

Pozytywnie, tak wiecie, tak biwakowo, może ktoś biwakuje o tej porze słuchając Radia Gra, no to pozdrowienia, Off Monsters and Men, ta ekipa przy ognisku. A jak wakacje, to także dobre disco i klasyka disco, no to teraz ode mnie winylowy klasyk na wakacjach z Radiem Gra. No już chyba wszyscy słyszą, że to Bee Geesi i słynne Stayin' Alive.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z MediaExpert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w

0: Expert.pl. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: gra. Hity pełne słońca.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Słuchasz Radia Gra FM.